Tane te troje klas tam, kde manana, kara panunji, sananji z manunji. Lelaj pokaza kintra, zale.